zakubuya inkomo khawuleza kaloku ufike apha ekhaya sihleli ngamachana nab